0: ale nie mam ojca.
1: Żeby ja miał ojca, patrzyłbym się w niego, a że nie jak smutno, jak przykro bez niego.
0: Ale nie mam ojca.

żalił, ale nie mam ojca. Jestem do kościółka, tu i tam i wszędzie, bo ktoś takim dobrym od ojca mi będzie, ale nie mam ojca.

ale nie mam ojca. Leży dawno w ziemi, tylko czym się cieszę, jak na duch ojczulka mojego pośpieszę i rozmawiam z nimi.

0: I'll never forget you, Daddy.
1: Pamiętasz, kocham mnie.
0: Because you always loved me.
1: Zawsze on robił dla mnie.
0: You always

0: for I still love you.
1: Dziś jest moje wesele.
0: Today is my wedding.
1: I ludzie patrzą się.
0: And all the people are looking.
1: Tatuś ze mną tańcuje.
0: Daddy, you're dancing with me.
1: Nigdy nie zapomnę cię.
0: And I'll never forget you.